w malinowym kruśniaku, przed ciekawym wzrokiem, zabodziani po głowy przez długie godziny, zrywaliśmy przybyłe tej nocy maliny. Palce miałaś na oślep, skrwawione ich sokiem. Duszno było od malin, której szepcząc rwała, a szepnąć tylko wówczas nacichał w ich woni, gdy warga mi wygarniał z podanej mi dłoni. Owoce przepojone wonią twego ciała i stały się maliny narzędziem pieszczoty tej pierwszej, tej zdziwionej, która w całym niebie nie zna innych upojeń oprócz samej siebie i chce się wciąż powtarzać dla własnej dziwoty. I nie wiem, jak się stało, w którym okamgnieniu, żeś dotknęła mi wargą spoconego czoła, porwałem twe dłonie, oddałaś w skupieniu, a chruśniak malinowy trwał wciąż dookoła.